psa, bo puszczasz minę mier podpartych obliw, poprstych brez glasu, saniasz na glas.